I muzyczka za naszego Michu Hadżicia. Medziaši, živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesi. Večeras uživo iz našeg programa.